0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Tre Świty. Minęła już hodyna 20, już sme wysłuchali nowyn, już i była tiż pierwsza śpiwanka wstupnej dżingiel, no i właśnie czujete już mi hołos. Jem z wami na antenie w Trech Świtach aż do hodyny 21.30. Budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, z różnych derżach pochodziaczu. Za tym budemy właśnie tak naprawdę nie w trzech świtach, ale w wieluch muzycznych świtach, oczywiście w chneśnim programie. No i zaczęliśmy naszą muzyczną wandriłku od Islandii. No, chneska mamy pierwszy den oseny, już no właśnie bardziej już tak dumamy pro to, że bude to den taki coraz bardziej korotszym robyty się. No a to też nam się jako jaryc do tyma derżawamy północy, a Islandia jest właśnie taką derżawą. Słuchaliśmy spokojnej ballady artysty o pseudonimie Ashgeir, to była śpiwanka Pina Hołowką Bernskan. A teper, tak żeby kus teplisze i żywsze nam było, to posłuchamy madziarskiej grupy Au Revoir i ich śpiwankę Pina Hołowką Hopsa, a pak puszczu wam Basiu Giewont z Polszczy, z Pithala. To będzie śpiwanka Pina Hołowką Kolebka.

0: 106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.
1: Raz, dwa.

Dniom roka. Mamy tryca 9 tyżden to choroka, a do kincia roka, do sylwestra iszczy lyszajut nam się, lyszat nam się 9 dny. No i chneska mamy dokładni malesme rivnonocz, osennu rivnonocz, dokładni ona prochodyła ohodyni druhi szyst w noczy. Za to no już możemy oficyjnie powisty, że od paruch desiat, od paru desiat minut już hodyn mamy właśnie osen. Chneszni den był prawi, że na tiłko dołhi jak nicz. W Warszawi z hit sanciamale o 6:23, za hit był o 18:32. Den trwał 12 hodyn 9 minut. Den chneska był dołszy od najkorotszego dnia wroci o 4 hodyny i 27 minut i dołszy od najkorotszego wroci korotszy od najdłuższego wroci od o 4 hodyny i 38 minut. No i jak mamy już to tu rivnonocz osennu, no to trzeba do powisty kiłko iszczy perednamy toj pory roka i kole budeme maty zimowe sonce stojania od kotroho zacznę nam się do den wydołszaty. To jeszcze trzeba pożdaty tak dokładnie 89 dny. Tołdy właśnie za 89 dny budeme maty zimowe sonce stojania, to bude peret rizdwom i tołdy den już zacznę robyty się dołszym. No a teper to posłuchajmy może kus muzyki, a pak jeszcze kus ważnych faktów ricznych związanych z chneśnią datą. Poklasz to przed nami poem kiwski klub demol i utwir Szuchaj z lisa idę, a pak puszczu wam po estońsku śpiwanku ansamblu Carly Strings, to bude utwir Pidna hołowkom Pychja Nael.

Słuchaliście Carly Strings, to jest ensemble z Estonii. Dokładnie pustyłem wam śpiewanku Pidna Hołowką Pychianal. Rajsze pustyłem wam Klub de Mol z łemkiwską muzyką. Dokładnie to był utwór Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Idę. No a teper idę to informacja pro riczniciu związaną z chneśnią datą, dokładnie chneska mamy riczniciu urodyn czołowika, kotry zanymał się łemkiwską tematyką. Dokładnie besida pro Wołodymyra Kubiowicza. Rodził się win 23 września 1900 roku w Nowym Sanczy. To były tołdyszni Austro-Madziary. W mer perszoho listopada 1985 roku w Paryżu, we Francji. No i Wołodymyra Kubiowicza znamy jak doślidacza, geografa, historyka i też wydawatela i diacza. Jak skończył szkołę, to już stał się bardzo znanym doślidaczą i naukowcą. Zanymał się robotami, zanymał się dośliczeniami nad kulturami etnicznych mężczyzn piłnicznych Karpat. Tisz wydał tak knyżkę jak Rozmieszczenia kultur w piwnicznych Karpatach. To knyżka to jest 1930 roku. Tisz wydał Terytoria i Ludnist ukraińskich zemel. To z 1935 roku. No i tisz pisał pro Łemkił, tisz pisał pro Pidlasza po Holmszczynu, no i jeszcze pro paroch inczych regionił właśnie toho takoho pochranycza medże chneśnią Polszczą a Ukrainą. No i w 1944 roku emigrował do Paryża. No i to może tylko, jak idę pro takie fakty związane z Wołodymyrą Kubiowiczą. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, co chciałem wam powisty pro 23 września, bo jeszcze dneska mamy bardzo ciekawe świato związane właśnie z pierwszym dniem oseny. No ale pro to ja wam powiem pokorotki pererwi. Posłuchamy Dularowy Bracia Teper, to bude śpiwanka Hora Hora i Dolina, a pak puszczu wam muzyku z Rumunii, to bude fanfare Ciokaria i utwir Pidna Hołowką Asfalt Tango.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do Was, drochy słuchaczy, po muzycznej pererwi słuchaliśmy bardz energiczną i ciekawą muzykę z Rumunii. To był ensemble Fanfare Ciocaria i utwór Asfalt Tango. Rańsze słuchaliśmy łemkiwską muzykę, to byle dularowy bracia z ośpiwanką Hora Hora i Dolina. No a tchneska to iszczy tak, ważne jedno świato jest. Den wpadaju czoho listia. No właśnie, idę oczywiedno pro listia tak, jak rosnut na derewach. I den wpadaju czoho listia. To je inicjatywa Jerzoho Szewczyka, który no dost trafni dozrył, że oseniu brakuje nam takich wesołych, optymistycznych świat, jak sód na premier jarom. No i właśnie, 23 września to nie trzeba tak na smutno praszczaty się z litom, ale możemy radośni, z radością powytaty nowu poru roka. Precin uszpit kinec wereśnia, możemy dozryty się jawyska toho, że listia na drzewach zmieniają swoje kolory z zelenoho na ciutaku paletu żółtoho, oranżowoho, czerwonoho i tak dalsze. To jawysko nasyla się w żółtny, żeby skończyć się z początkiem listopada, kole to już z drzew wpadnut już wszytkie listia. No i czom tak się dije? Przede wszystkim to drzewa bojat się fizjologicznej suszy, znaczy periodu, kiedy to woda nie jest dostępna dla roślin, bo na przykład zamarzat w grunti. No i tak oczywiście tak się dzieje w chrudny, w siczny, w lutym na przykład. Drewo w czasie moroził musit da jak oszczadzaty wodu. No, a najbliższe joj tratyt drewo pres listia, dokładnie pres szparkowy aparat, jak nachodziat się w listiach. No i pozbywajuczy się za tym oseniu to tych listiu, to drewo boronet się przed śmiercią, która może być właśnie spowodowana peresuszyniom. I tak hubinia listy to je bardzo dołhi i z początku taki trudny do dozrynia się proces, bo listia zaczynają tak robyty się staryma iszczy zanym tot zelony barwnik, chlorofil, no budę zanekaty i budeme wydyty, że listia robiat się żółty ma, czerwony ma i tak dalsze. Zatem to proces zaczyna się iszczy, kole listia sód zelene. No i właśnie tołdy, tak na początku drewo tak sobie to organizuje, że po prostu odtynat, odrizat dopływ wody do listi i dopływ też wszystkich ważnych składników do życia dla tych czasty drewa. No i za to właśnie listia robiat się suchyma i wpadają na grunt, na zemlu. No, zatem to wszystko zaczyna się już tak naprawdę teper, rychtowania się do zimy, jak idę pro drewa. No i to tak dla nas po prostu to będzie bardzo krasne jawysko i będziemy przez najbliższy tydzień właśnie tak sobie obzeraty to, jak przyroda zmienia się i rychtuje na studenu poru roka. No ale to tylko już takich biologicznych, botanicznych opowisty z mojej strony. Ja też nie jem botanikom, no to wam tak to wszystko besiduju kus, bazujuczy na dajakich dżerełach z internetu i z dajakich takich poriadnych dżereł właśnie, ale no oczywiście jak chocze te bilsze poczytaty, to zaohaczam, żebyście pochladali informacji na stronie dyrżawnych lisiów w Polsce, on
one właśnie tam rozpysale, to po polskie lasy państwowe, one tam najlepsze rozpysale właśnie bardzo tak jasno i prosto ciły proces właśnie toho, jak to drzewa sobie robią, że to te listia z zielonych idą do czerwonych, a pak wpadają, odpadają i wpadają na ziemię. No ale teper to już kus muzyka może. Posłuchamy Gosi Pałk, poem kiwski, iszcze dasz to, cząby nit. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką, oj pidu ja, a pak puszczu wam ansambl Ajoła i śpiwanku Ulbajsja.

To był ansambl Ajoła i śpiewanka Ulibajsja. Trwat program Tryświty besiduje wam Jakub Zygmunt. No i sme tak mniejsze bliższe w połowie już naszego programu, chneska w połowie audycji. No i to ta druga połowa to bude z małą geograficzną lekcją pro dalszą derżawu zo świta. Chneska ichame nie tak daleko od Polszczy, nie tak daleko od Łemkowyny i mamy do Norwegii. Norwegia, w której już to ta osen, jaka chneska się zaczęła, jest już taka widoczna w przyrodzie. Norwegia jest to derżawa, jaka nachodzi się na skandynawskim półostrowi, dokładnie w zachodniej części tego półostrowa. Nazwa derżawy pochodzi od staronordyckich sliw Nordwegen, co znaczy droga na piłnicz. Nord piłnicz, a wegen droga. Oczywidno Norwegia chneska je monarchią. Oficyjnie derżawa nazywa się Korolestwo Norwegii. Najdłuższą riką Norwegii jest Glomma, ma je wysotu 623 km, a najwyższym werchom tej derżawy jest Galdhøpiggen, ma je wysotu 2469 metrów nad morą. Znaczy, że je kus mniejszą chorą od polskich rys. Tyż w Norwegii nelem sud chory, ale i tyż sud wysokie klify i najwyższym klifą w Norwegii, jak i tyż najwyższym klifą w Europie jest Hornelen. Maje wysotu 860 metrów nad morą. No ale sud klify, sud iszczy ozera i tyż najchłupsze ozero w Europie jest w Norwegii. Jest to Hornindalsvatnet. Maje chłubotu 514 metrów. Tyż Norwegiu kojarymę pit no, kojarzymy z bardzo cudową przyrodą, a przede wszystkim z fiordami. Sognefjorden jest najbliższym w Europie i drugim najbliższym w oświty. Jego długość to 203 km, a maksymalna chubota to 1408 metrów. No i też wody to w Norwegii nie brakuje. Jest w oceanie i jest też w rikach. No i też w wodopadach. Najwyższy wodopad w Europie to też w Norwegii jest to wodopad Vinufossen. Ma je wysotu bardzo wielku, 860 metrów. No, Norwegia to nachodzi się na skandynawskim półostrowie, ale to nie jest siła Norwegia, bo też to ta derżawa ma je ostrowy i najbliższym ostrowom Norwegii jest Spitsbergen. Ma je po wierzchniu 39 tysięcy kwadratnych kilometrów. I na to tym ostrowi żyje bardzo wielu polarnych medźwiedziów. I tak wielu, że jest ich bliższe jak ludy. Zatem każdy mieszkanec, każdy, kto żyje właśnie tam mieszkat na Spitsbergenie, musit maty dajaku boroń, dajaku dajaki karabin, tak naprawdę, żeby no borony tysia peret to tyma medźwiedziamy, kotry czasem wchodziat do seł do mist. No ale jeszcze pro Norwegiu to możemy bliższe besidowaty, poklasz to może odpocznijmy paroch minut pry muzyci, a pak jeszcze budu prodążaty to tu opowist z różnymi ciekawostkami tykajuczyma się Norwegii. Przed nami słowacka muzyka, ansambl Komajota z Priaszoła, posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowko Marano w nowinach, a pak puszczu wam instrumentalną muzyku ansamblu Kwartet Galicyjski, to budę utwir Pidna Hołowką Jodolasu nie pojadę.

To był kwartet galicyjski i utwór Pidna Hołowką Jo do lasu nie pojadę. Wertamy jeszcze na paroch minut do Norwegii. W Norwegii to już znamy, że jest najwyższy klif w Europie, najchłupsze ozero, najwyższy wodopad, najbliższy fiord i jeszcze wiele innych najriczy, ale i też w Norwegii, a dokładniej w selu Somna, nachodzi się netypowy pamiatnik. Maje win wysotu 7,5 metra i win predstawlat najbliższą woświti krajalnyciu do żółtoho syra. Jest to pamiatnik, który maje symboliczny charakter i winie na pamiatku opatentowania wynalazku właśnie krajalnyci do żółtoho syra. I to pamiatnik też jest wpisany do knychy rekordiu Guinnessa. No bo no, krajalnyciu tam odkryli, skonstruowali w Norwegii. No i właśnie tak, żeby prototo nezabyty, to tak zbudowali taki 7,5-metrowy pamiatnik. No ale wertajuczy jeszcze do przyrodniczych takich atrakcji, to koli byśmy chcieli tak sobie autom pojezdyty po to tych skandynawskich chorach, to koniecznie warto spróbować jazdy po Trollstigen. Jest to inaczej droga troli. Jest to jedna z najbardziej krutych drog w Europie. I hajuczy nią trzeba pokonać 11 serpentyn, które no tak prawi, że pit kutom 180 gradusiu zakrutają, zatem no tam je bars ostro i bars trudno tak szoferowaty. Za to jak czujecie się dobryma szoferami, a chocete może też prowiryty swoje znania, swoje talenty, no to właśnie możecie spróbować i chaty do rochom troli w Norwegii. No i jeszcze może tak na kinec, jak besidujemy pro Norwegię, to kus pro może da jaku kulturalną rich powista, dokładniej pro knyżkę, a dokładniej pro misto knyżok. Besida pro mistoczko Fjärland. Właśnie takie druhe imię, imeno ma je to mistoczko, właśnie, że to je misto knyżok, bo w to tym mistoczku nachodzi się 250 tysięcy knyżok, aż to ciekawe, w to tym mistoczku żyje lem 300 osób. Po prostu tam mają bars wielkie zapasy, wielkie zasoby, wielkie kolekcji różnych knyżok, oczywiście w bliższości w norweskim języku. No i może tylko pro Norwegiu to taka była tak naprawdę mała inspiracja, ale dla was oczywiście bilsze czudowych znymok, da jakich nachrań filmi z tej derżawy, pro to tu przyrodu może te najty w weloch czerełach, no ale może po mojej krótkiej besidii ktoś się tam zainspirował i może właśnie osenią albo zymą pojechać sobie do tej krasnej derżawy. A teper to posłuchamy krasnej, ale muzyki. Posłuchamy dokładnie ansamblu Lada Niva z Armenii. To będzie śpiewanka oczywiście w ormiańskim języku. Śpiewanka Majena Hołowok, Żako.

Słuchali z ensemblu La Daniva. To była śpiewanka po ormiańskiej, mała na hołowok Żako. No, przed przerwą do rochy słuchaczy skinczyłem besidu pro Norwegiu. To właśnie tak już tradycyjni od praktycznie minułego roku, od września minułego roku besiduję wam w każdym programie w seredu i w piatniciu pro dajaku derżawu zo świta. No to tych derżaw mamy velo, bo prawi, że 200. Zatim tema, no i jeszcze się nie wyczerpała, zatim jest proszto besidowaty i taki mały geograficzny lekcji budu wam prodążaty w następnych odcinkach pokla, to jeszcze budę maty sens. No, ale teper to jeszcze posłuchajmy kus muzyki. Nie kończymy audycji Nachneska. Posłuchamy może dasz to jeszcze tak z północy Europy, tak żeby może byty w tym klimacie już tak kus hołodu, studenej aury, oseny. No, a tak nam się właśnie kojarza to te północne derżawy teper. No to posłuchamy z Estonii Marii Kalkun, korolewa estońskiego folka. To bude utwir pidna hołowkom Munamae Lomine.

0: to była muzyka w estońskim języku. Słuchali ste Marii Kalkun, bardzo popularnej folkowej artystki z tej drżawy, śpiewanka mała na hołowo kmuna mae lomine. No i to też była do rochy słuchaczy poślidnia śpiewanka w naszym odtynku programu Try Świty. Besidował wam Jakub Zygmunt. Zo mną czujete się w następną najbliższą piatnyciu o dwa dny. No a tak, to właśnie do tego czasu żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej noczy. No i żelam wam dobrych, pozytywnych nastroju, nastawli na to tu nową poru roka, jaka chneska pryszla, znaczy na osen, żebyście się czuli dobry i zdrowo. Dumam, że już sezon na dyniu, sezon na herbatu z imbirą, to wszystko już możemy tak przyznaty, że zaczęło się, że już możemy właśnie tak sobie organizowaty weczery właśnie z herbatami, pitkocą i już tak kus, jak to po polsku by się dojut, robyty z sebe jesieniarą. No i to wszystko za tym nachneska. Ja wam dziękuję bardzo za prysutnic na anteni, że nas słuchate, że ste znamy, no i budte jak najdłuższe. Trymajte się za tym, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. Co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Pszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzeńko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 9. 28 lutego 2026 roku. Wysłany pyszut Sowieckiego Sojuza. Antonij Hatała pisze z Tarnopolskiej oblasty do szwagra Iwana Bojko w Jonkers. Antonij Hatała nachodzi się w Selinowa Huta, gdzie sobraleś majże wsi pereselenci z Wysoły, powit Gorlici. Pismo było pisane 23 grudnia 1946 roku, a do New Yorka przyszło 12 lutego 1947 roku. Donoszę wam, że my wsi z łaski Pana Boga pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dosyć dobre. List my od was otrzymali, za który wam serdecznie dziękujemy. Piszecie nam, drogi szwagry, żebyście nam dasz to posłali. To ja był na poczcie i mi tak powiedali, że można zwić tam słaty i grosze i pakunki. Ale grosze nam nie szlejte, bo na razie mamy na co nam trzeba. A pakunok, jakbyście mogli, to nam poszlejte na probu. Nie posyłajcie dużo wartisny materiał i niczego nowego nie dawajcie, bo powiedzają, że od nowego jest wielka opłata. Jakbyście mogli, to poszlejcie nam dasz to z łachiu i obucia, a także maszynku do strzyżenia łosiu. Bliższe takiego nie mam wam, że to pesaty. My wsi zdrowy i z tym mamy na razie. Daj Boże nam tak i najdalsze, jak nam teper. No ale tak, że to se powiedzają, że odkąd my przyszli, to znowu się tam wernemy. Czy to prawda, czy bajka, to ja nie znam. Dalsze pozdrowienia od sebe, żeny Oryny i Ditej dla szwagra i dla sester Anny i Maryi. Petro Kuryło w Port Arthur, Kanada, dostał pismo od Semana Kuryło z toho samego seła Tarnopolskiej oblasty. Pod datom 1 grudnia on pisze tak. Donoszu tobisz to my wsi zdrowy i wsi razom, ciła wesoła. Powodzenia nasze rozmaite, chyżu mają murowaną i krytu dachiłką, osibno stajnia i stodoła. Mają sad dost wielki i ohorod. Chliba chwataje. Mają dwa koni, dwie korowy, jedną jawiłku, kozu i porosia. Dońka pokończyła kursy i teper pracuje buchalterom w Narodnej Oświcie w Monasteryskach. Aż to do zahału, to znajesz, tam dobre de nas nie ma. Dużo się na rozpisuju, bo nie mają czasu pisaty. Żegiestił powit Nowy Sącz. Mykołaj Lechmanek w Mohołk dostał pismo od syna Stefana Wantlyszyńskiego, Mykołaja, który pisze, że to majże wsi Rusyny wyselili się z Rzegiestoła, bo w seli ostało się ale msim rodyn. No Mykołaj nie pisze, w jaką oblast Sowieckiego Sojuza wyjechali pereselenci z Rzegiestoła, bo Rzegiestowiane nie dają do sobie znaty. Proszę Rzegiestowianiu w Ameryce, daty o sobie znaty i jak to maje da jako widomist o krajanach w Sowieckim Sojuzie, to proszę peresłaty w redakcję naszej gazety, żeby i druhy, nasze odnoselczane, mogli dowidać się za swoją rodynę. Mykołaj Lechmanek. Czercz koło Orlowa na Przesiłszczyni. Pisze Petro Kostecki do szwagra i sestry Andrija i Maryi Kary w Pasajku pod datą 13 lutego. Wyberamy i z pisma trzy interesne nowosty. Teraz wam piszemy, że ludzie od nas idą do Ruska. Z naszego seła mało, a z drugich sełoch większa czastka odchodzi do Ruska. Z naszego seła idą tylem 28 familii. Z naszego seła idą tylem 28 rodyn. A my nie idziemy, bo my, droga sestro, znamy, że robyty wsiady trzeba. A i teraz na 28... A i teraz na 28 janwara my mali wielki strach, dity i my wszystkie płakali. Rano wyszło słonko jedno, a zas o 9 godzinie rano wyszło drugie i były dwa słonka na niebie. Kraśni oba śwityli. Jedno od drugiego było oddalone na 2 metry i wielka jasnota była. A to trymało za 2 godziny, a potem i trzecie słonko było. Ale już to trzecie, takie jak ducha, zelene, czerwone, żółte i tmawe było. To my mamy strach, co się z nami stanie. Ale precik, jak się szumni wkazało, tak się szumni spretało. To не знаме на які то озрок. То не знаме на які то озрок. Tu u nas velika zima, morozy, ale już dnes kus teplejsze. Od oseny furt taka velika zima. Pewno nam ozymyna wymerzne, bo veliki moroz. Teraz wam piszemy te to, że nasza Maryja się wydaje, je porukowana, ale wysila jej nie możemy robyty, bo tu te to nie możesz kupyty niczego z połotna. To musimy czekać, aż to budę, a pewno aż jej lito. I na pewno aż na lito jej wesila budę. Ławka powit grybił. Przy niemieckiej okupacji szołty smuczył ludzi w naszym seli. Petro Michalesko w Detroit dostał pismo od Kaniuka Stefana, który opisuje podrobno, co otworzyło się ławki przy niemieckiej okupacji. I z pisma wyberemy ważniejsze czasty. 29 grudnia 1946 roku. Co do naszego powodzenia, to jak to po wielkiej wojnie i po ciężkiej niemieckiej niewoli. I jeszcze do tego czasu nie możemy poprawić swojego życia. Jak Niemcy przyszli, to nałożyli na nas wielkie kontyngenty. Wszystko trzeba było Niemcu oddawać. Ja musiał dawać roczno 7 metrów mięsa, 14 metrów zbliża, 20 metrów komperi, 7 metrów konyczu, 7 metrów sina, 4 metry sołomy, 1000 litrów mołoka i tak dalej. Podumajcie sobie, jak to było ciężko. Nawet z pola jeszcze nie było pozwożone wsio zbliża, już trzeba było mołotyty i do grybowa wozyty. Jak nie małem jedną korołu, to musiło spriechać się z drugim i westy. Czy byli śnichy wielkie, czy woda, choćby przyszło się i w to pyty, a trzeba było tam byty. Odnoho razu, jak ja jechał z grybowa, bo jem wozył komperi na kontyngent, to przyszła taka woda, że to korowy perewernuło i da z 200 metrów dołu wodą ich nesło. Aż potem chłopy skinczlowy pomogli mi ich wyratuaty, a musił wiem korołami ich chaty, bo woły zabrali pierwsze. W mnęciach młoty nie dawali, werchni kameni pozabierali, do buranycza znesli, na łańcuch pozdiwali i na kołotko zamkli. To z wyższego kińcia seła mlyńskie kamienie były u Buranycza, a z niższego kińcia seła poznosyli do sema na chomiaka i tak samo na kołotku zamkli. A urzędniki były u nas takie, że jak mał gospodar, jedną korołą, jeszcze do tego jałołu, bo od ciężkiej pracy tiuna nie chodziła zostać, to mołoka kazali dawać duże, a dzitom kazali się jej te pasty. Szołty z jej z inczyma urzędnikami chodził po seli i korowy badali kotra tiuna, a kotra ni, to tak korowy zaszturkali, że to i po 2 tygodnie chłorili i żerty nie chodili. A szołtysą był tatuśko Dmytro. Na furmanku do lisach nale dereło łozyty, a jak nie do lisa, to na dorohę kamienia łozyty. Jednoho dnia nie było spokojnoho. To znowu do Niemczyny na ciężkie roboty wyhaniali. Szołtys za to wielkie premii dostawał, jak dobrą robotu dla Niemców wypełnił. I jak mi ich najbardziej ludej muczyty, tak muczył. A Maksym Kuziak dopomachał mu w tom. Teraz oba do Rosji wyjechali, na pewno za to, bo ludy mali na nich wielki żal. Do Rosji pojechało i bilsze ludej, bo aż 36 mieli. Seło straszno spustoszało. I tym, że to zostawali, było i straszno i smutno. Teraz tam trochę weselisze. Ich pola i ich domy świtkami zostali, że byli w nich gospodari i na pustku ich poleszali. W nas byłoby może i lipsze teper, ta znowu w nocny spokój, nicz ciężko perespaty. Przychodziac z lis i zabierają chudobu i swyni. Chudoba w nas bardzo rocha, bo jej mało jest. Jedna koroła kosztuje od 30 do 60 tysiąc. Ubrania i obucia takoż drogie. Ja żył teper w tom budynku, gdzie wy rodyliś. Ja mam 2 roky, jak moi nianio pojechali do Ameryki, a jak Dido i mama merli, to małem 7 roków. Musiłem pity do Buranycza, na łasku i na łasku. Och, nie życzyłby ja nikomu sierotoju zostawaty. Prosić tetu Krystynu Kaniuk przysłać ostatni adres od niania i fotografię, bo on czuł, że nianio piszli na amerykańską wojnę i nie wernuli się. My Trochomiak i Ewa pojechali do Sowieckiego Sojuza, ale nie piszut nic. Olha Kaniuk, strykoła fecioła diłka, jest doma oddana. Maje czelowika z Brunaryi, a ja maju żinku zostawyszy i majemy semero ditej.

u stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady czyszonej pamięci.

106 i 6 gorleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: LMFM.
1: Jest četver, 24. Verešňa septembra 2026. roka. A na noviny rady LMFM prosit Olena Stefanovská. Potom, jak film Potopa stał najúspiešnejším filmom v rámkach Słoweckich filmowych premii Song of City i był nominowany za Słowacką Republikę do kategorii najlepszej międzynarodnej film w rámkach premii Amerykańskiej Akademii Filmowej Sztuki i Znań Oscara w 99. roczniku, który odbude się w śledujúčom roci, film zdobył dalszy úspiech. W piatniciu 18 wereśnia septembra hostyło bratysławskie studio L plus S Gala Wieczer przyświeczonej 37. rocznikowi передавania słowackich nacjonalnych filmowych i telewizyjnych odcinień Igrids 2026. Cinu Igrids za żinocze aktorskie wykonania zdobyła Zara Chrypakowa, która grała główną żeńską rolę w filmie Potopa. Nagrodu Igrids za graną twórczość pro kina zdobył reżyser toho pierwszego po rosyjsko granego filmu Martin Gonda. Twórczą premię za mężskie aktorskie wykonania zdobył Józef Pantlikarz, jaki grał główną mężską rolę w Potopie. Ocenieni byli i producenci obrazu. Specjalne uznanie jury pro producentów zdobyła Katarzyna Grnaczowa i Tomasz Gicz. Lemšto prochodziła Lemkiuska twórcza osin, a stowarzyszenie Lemki uprosić na następną osinniu podiju. Tym razem Gorzyłski Krużok stowarzyszenia Lemki prosić 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z Lemkiuską kulturą w Korzomi Wielkopolskim. Stryczo zacznie się o 16 godzinie w Teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rocznej pererwi. Kolisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podziei wystupiat Lemko Tower Junior, Karpatia, Damir ta ansambl narodnego tańca Mała Gorzowiaka. Wstupne na podziei to 40 zł. Możesz przydbać w kasie teatru. Gorlicki starosta zaczął administracyjne postępowania w sprawie wydania rozwiązania, które dozwoliło po na realizację inwestycji na powitowi drodze 3496 Gładyszy-Uścia-Ruskie na odcinku w Smerekiłce. Planowana inwestycja obnima rozbudowę blisko 238 metrów drogi, rozobrania istniejącego mostu i budowę na jego miejsce nowego. Inwestorom jest Gorlicki powit, który podał wniosek 19 sierpnia augusta tego roku. Dokumentacja była dopełniona 7 września septembra. Na trwającym etapie nie jest znana jeszcze wartość inwestycji, termin jej początku i czas realizacji. Sam fakt, że zaczęło się administracyjne postępowania, nie oznacza jeszcze zgody na budowę. Jak mieszkańcy Gorlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i deły dziadgraniczu między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru, odpowiedzi na to też wydania możesz poznać już gdyż podczas konferencji w Gorlickim Centrum Kultury. Stryczka prochodzi od 10 godziny i organizowana jest w ramkach szerszego projektu Dniski Beskid – Spilny krajowy. Badaczy prowirujuali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jako dostrzegają zmiany, co jak oczyniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczestnictwo społeczności w podejmowaniu decyzji, które dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania, co tratujemy krajowy Dniskiego Beskidu. Panelistami są uznane doświadczenia i eksperta, co reprezentują różne obszary, między innymi geografa, socjologa czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorliciach.
0: To były nowiny Radia LMFM.
2: LMFM.

0: Is this English radio station?
1: Nie. Polskie radio? Nie.
2: Ruskoje radio?
1: Nie. Ukraińskie radio? Nie.
2: Wo, wo, wo. LMFM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty s***, ja się nauczę po polsku.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski, Hołos w Twojej Chorze. Lem FM.